Dzień dobry. Magdalena Józefiak serdecznie zaprasza do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. A dziś w naszym programie, zaraz po wiadomościach z kraju i ze świata, wspomnimy rocznicę beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Spróbujemy również rozwiązać zagadkę czaszki Jana Kochanowskiego. A w drugiej części programu Paweł Pawlikowski, kolejny sukces polskiego reżysera, i dowiemy się również, jak papież chce rozbroić sztuczną inteligencję. A teraz zapraszam do wysłuchania naszej pierwszej piosenki w wykonaniu Sylwii Grzeszczak, Słowa na K.

Wiadomości z kraju i ze świata. Nie ma w Polsce w tej chwili poparcia na wejście naszego kraju do strefy euro, stwierdził minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jego zdaniem dobre wyniki makroekonomiczne Polski są jednym z głównych argumentów przeciwko szybkiemu rezygnowaniu z własnej waluty. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%. Wobec 6,1% miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 934 tysiące wobec 949 tysięcy miesiąc wcześniej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Współpraca obejmuje m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmocnienie systemów obronnych powietrza i przeciwrakietowych oraz projektowanie zaawansowanej amunicji do obrony powietrznej. Cywilny pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz wywiadów rosyjskiego i białoruskiego. Sąd okręgowy w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował decyzję Władimira Zeleńskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy dostarczył najlepszego materiału i wielu tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją, ocenił. Zapowiedział złożenie wniosku o pozbawienie prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego. Decyzją prezydenta Nawrockiego i ministra ON Kosiniaka-Kamysza, armia będzie kontynuować operację Horyzont, której celem jest ochrona infrastruktury krytycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom dywersyjnym. W jej ramach żołnierze prowadzą patrole oraz obserwacje infrastruktury kolejowej w całym kraju. Rekordowa fala upałów zapanowała w Europie Zachodniej i Południowej. W kilku krajach odnotowano temperaturę przekraczającą 40 stopni Celsjusza. W Wielkiej Brytanii temperatura pobiła wszelkie rekordy maja. Co najmniej 9 osób utonęło tam, szukając ochłody w rzekach i jeziorach. W Hiszpanii oficjalne dane potwierdzają co najmniej 36 ofiar śmiertelnych powiązanych ze skwarem. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podjął decyzję o umieszczeniu izraelskich sił zbrojnych oraz izraelskich służb więziennych na czarnej liście podmiotów oskarżonych o stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach. W odwecie rząd w Jerozolimie zerwał z nim wszelkie kontakty. Według mediów administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ma pracować nad wprowadzeniem do obiegu nowego banknotu o nominale $250 z jego wizerunkiem, wyemitowanego z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Problem w tym, że tamtejsze prawo zabrania umieszczania wizerunków żyjących osób na walucie, więc projekt będzie wymagał zgody Kongresu na zmianę przepisów. Popularna chińska platforma sprzedażowa Temu ma zapłacić karę w wysokości 200 milionów euro. Grzywnę nałożyła Komisja Europejska za szereg poważnych uchybień, które godzą w prawa klientów. Wśród nich jest sprzedaż niebezpiecznych towarów takich jak toksyczne zabawki oraz wadliwego, grożącego pożarami sprzętu elektronicznego. Przedstawiciele Parlamentu Szkocji zaplanowali spotkanie z członkami rządu Wielkiej Brytanii. Tematem rozmów ma być powód do negocjacji przed ewentualnym ogłoszeniem referendum w sprawie niepodległości tej części Zjednoczonego Królestwa. 7 osób utknęło w zasypanej osuwiskiem wywołanym przez opady jaskini w Laosie. Szukały tam złota i dzikich zwierząt. Po tygodniu ratownikom walczącym z czasem w ekstremalnych warunkach, bo jaskinię zalewała deszczówka,
Udało się dotrzeć do 5 z nich. Los 2 jest ciągle nieznany. A teraz posłuchajmy piosenki Okruchy Złota w wykonaniu Maryki i Pawła Domagały.

historii oporu przeciwko komunizmowi w Polsce przed oczami staje nam postać skromnego wikariusza z warszawskiego Żoliborza. Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był politykiem ani zawodowym rewolucjonistą. Urodzony w małej wiosce Okopy, od początku swojej drogi kapłańskiej kierował się jedną, prostą dewizą, która ostatecznie stała się symbolem jego życia. Zło dobrem zwyciężaj. W czasie stanu wojennego jego słynne msze święte za ojczyznę, odprawiane w kościele świętego Stanisława Kostki, przyciągały tłumy. Robotnicy, inteligencja, młodzież. Wszyscy przychodzili tam, by usłyszeć słowa prawdy i poczuć wolność. Stał się głosem tych, których próbowano uciszyć reżimem i strachem. Jego kazania były głęboko religijne, ale niosły potężny ładunek patriotyczny i moralny. Podkreślał, że godność człowieka i wolność sumienia to wartości nienaruszalne. Cena prawdy. Dla władz komunistycznych ksiądz Jerzy stał się wrogiem publicznym numer jeden. Był inwigilowany, szykanowany i zastraszany. Ostatecznie machina totalitarnego państwa postanowiła go uciszyć w najbardziej brutalny sposób. 19 października 1984 roku został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Bestialsko zamordowany, a jego ciało wrzucono do wód Zalewu Włocławskiego. Reżim nie przewidział jednak jednego. Męczeńska śmierć nie złamała ducha Polaków. Pogrzeb księdza Jerzego zgromadził gigantyczne tłumy i stał się jednym z największych manifestacji wolności w historii zniewolonej Polski. Zamiast strachu, śmierć kapłana zasiała w sercach ludzi jeszcze większą determinację. Droga do chwały ołtarzy już kilka dni po pogrzebie do Kurii Warszawskiej. Zaczęły spływać pierwsze pisemne prośby od wiernych o rozpoczęcie procesu beatyfikacji. Ludzie spontanicznie zaczęli modlić się za jego wstawiennictwem, przypisując mu liczne łaski. Proces rozpoczął się oficjalnie w 1997 roku na szczeblu diecezjalnym, a w 2001 roku trafił do Watykanu. Kluczowym momentem było uznanie przez papieża Benedykta XVI, że śmierć księdza Popiełuszki była męczeństwem za wiarę. Kapłan oddał życie dobrowolnie w obronie wartości chrześcijańskich. Beatyfikacja, która połączyła Polaków. Wydarzenie z 6 czerwca 2010 roku przeszło do historii. Plac Piłsudskiego w Warszawie, miejsce, gdzie w 1979 roku papież Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: „Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Znów stał się centrum duchowym całego kraju. Na ołtarze wyniesiono kapłana, który stał się ikoną Solidarności, ale przede wszystkim pasterza, którego orędzie jest ponadczasowe. W uroczystej mszy beatyfikacyjnej wzięło udział ponad 100 tysięcy wiernych z całej Polski, a obecność ukochanej matki księdza Marianny Popiełuszko dodała temu wydarzeniu niezwykle poruszenie ludzkiego wymiaru. Dlaczego pamiętamy? Dziś w dobie współczesnych wyzwań i konsumpcjonizmu postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wcale nie traci na aktualności. Jest uznawany nie tylko za patrona Solidarności, ale także za wzór odwagi cywilnej i wierności samemu sobie. Jak podkreślają historycy i duchowni, największym przesłaniem księdza Popiełuszki było nawoływanie do miłości, która jest silniejsza niż jakikolwiek system polityczny. Jego życie pokazuje, jak ogromną siłę ma człowiek, który potrafi zachować wewnętrzną wolność, nawet gdy otaczają go świat, próbuje go złamać. Kult kapłana wciąż żyje. Relikwie błogosławionego księdza Jerzego znajdują się w wielu miejscach na świecie, a do grobu przy kościele świętego Stanisława Kostki wciąż przybywa.

Zagadka czaszki i inne tajemnice Jana Kochanowskiego. Jego zdania towarzyszą nam w szkole, w przestrzeni publicznej i w języku codziennym. Mogłoby się zdawać, że nie ma pisarza bardziej oswojonego i znanego każdemu Polakowi. Ale co tak naprawdę wiemy o życiu wielkiego poety? 22 sierpnia 1584 roku zmarł Jan Kochanowski, poeta, dramaturg i tłumacz, uznany za najwybitniejszego twórcę polskiego renesansu. Autor m.in. odprawy posłów greckich, fraszek, pieśni oraz słynnych trenów. Biografia Jana Kochanowskiego, jednego z najwybitniejszych poetów renesansu, wciąż skrywa wiele tajemnic. Nawet podstawowe fakty, jak dokładna data śmierci, najczęściej przyjmuje się, że jest to 22 sierpnia 1584 roku, czy jego wygląd, nie są pewne. Nie zachowały się wiarygodne portrety z jego życia, a informacje o nim pochodzą głównie z dokumentów urzędowych i sądowych. Nie znamy również dokładnej daty jego urodzenia. Przyjmuje się, że było to około 1530 roku w Sycynie. Co więcej, niektórzy badacze kwestionują nawet autentyczność niektórych wątków z jego życia, na przykład istnienia słynnej córki Urszulki, której poświęcił treny. Kochanowski pochodził z zamożnej, szlacheckiej rodziny Herbu Korwin. Dzięki temu mógł zdobywać dobre wykształcenie i podróżować po Europie. W 1544 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim, a później uczył się m.in. w Padwie. Podróżował po całej Europie. Odwiedził Włochy, Francję i Niemcy. I to właśnie podczas tych podróży rozwinął swoje zainteresowania literackie i zdecydował, że zostanie poetą. Początkowo tworzył po łacinie, jednak pod wpływem renesansowych trendów zaczął pisać także po polsku. Po powrocie do Polski w 1559 roku Kochanowski rozpoczął karierę dworską. Pracował u możnych rodów, a następnie został sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Mimo prestiżu nie był jednak w pełni zadowolony ze swojej kariery. Równocześnie pełnił funkcje kościelne, m.in. proboszcza, które zapewniały mu dochody, choć faktycznie nie zajmował się obowiązkami duszpasterskimi. Po śmierci króla i nieudanej sytuacji politycznej zrezygnował z życia dworskiego. Najważniejszy okres jego życia rozpoczął w Czarnolasie, gdzie osiadł około 1574 roku. Ożenił się z Dorotą Podlodowską i miał z nią 7 dzieci. W tym czasie tworzył swoje największe dzieła, m.in. pisał też Dawidów, pieśni, odprawy posłów greckich czy właśnie treny. Śmierć córek, zwłaszcza Urszulki, była dla niego ogromnym ciosem i stała się inspiracją do napisania trenów, jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Okoliczności śmierci Kochanowskiego nie są do końca znane. Wiadomo, że w 1584 roku wyjechał do Lublina i tam zmarł, prawdopodobnie na zawał serca. Został najpierw pochowany w Lublinie, a później jego szczątki wielokrotnie przenoszono. Jedną z najbardziej niezwykłych historii związanych z poetą jest sprawa jego czaszki. W XVIII wieku uczony Tadeusz Czacki zabrał czaszkę z grobu, uznając, że należy do Kochanowskiego. Przez ponad 200 lat była przechowywana jako pamiątka narodowa. Dopiero w 2010 roku badania wykazały, że należała do kobiety, najprawdopodobniej jego żony. Mimo licznych niejasności związanych z biografią, znaczenie Kochanowskiego dla kultury jest niepodważalne. Uznaje się go za twórcę nowoczesnego języka literackiego w Polsce. Jako jeden z pierwszych pisał w języku polskim na najwyższym poziomie artystycznym, udowadniając jego bogactwo i możliwości. Jego twórczość od fraszek, przez pieśni, po treny, do dziś pozostaje ważna i inspirująca.

0: music from around the world. 5EBI
1: 103.1 FM.
2: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
3: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
4: Możemy być dumni z Pawła Pawlikowskiego. Polski reżyser po premierze Ojczyzny na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes został nagrodzony 6-minutową owacją na stojąco. Laureat Oscara 2015 roku na najlepszy film zagraniczny za Idę i nagrodzony za najlepszą reżyserię w Cannes w 2018 roku za Zimną wojnę jest ulubieńcem festiwali. Reżyser ma na koncie filmowe arcydzieła Zimna wojna, dramat o tożsamości narodowej, emigracji i niemożności odnalezienia się w samym sobie. Dzięki swej uniwersalnej wymowie stała się jednym z najważniejszych filmów ostatnich lat. Wcześniejsza Ida, historia siostry zakonnej, skonfrontowanej z powikłanymi losami swojej rodziny w epoce stalinowskiego terroru, otrzymała blisko 70 nagród. Dzieła Pawlikowskiego zawsze stawiają ważne pytania. Być może wpłynęły na to jego skomplikowane losy osobiste. Artysta, rocznik 1957. W wieku 14 lat opuszcza z matką Polskę, aby osiedlić się w Wielkiej Brytanii. Będzie studiował literaturę i filozofię w Londynie i Oksfordzie, gdzie zainteresuje się sztuką filmową. Staż w BBC zadecyduje o jego przyszłości. Tu powstaną jego pierwsze dzieła dokumentalne. W 1998 roku Pawlikowski realizuje swój długometrażowy debiut Korespondent. Następnie Ostatnie wyjście o losach rosyjskiej emigrantki oraz ciepło przyjęte Lato miłości. Z powodu poważnych problemów rodzinnych reżyser odchodzi na kilka lat z zawodu. Powraca w 2011 roku z nakręconą w Paryżu Kobietą z piątej dzielnicy. Z tego okresu bierze się jego znajomość francuskich elit, wykorzystana w Zimnej wojnie. To nie są filmy łatwe. Powraca w nich motyw samotności, wyobcowania, ciężar historii miażdżącej ludzkie losy oraz dylemat wyboru między dobrem a złem. Bohaterem Ojczyzny, początkowy tytuł 1949, jest wielki niemiecki pisarz Thomas Mann, autor legendarnej Czarodziejskiej Góry. Film, określany przez samego Pawlikowskiego jako film drogi, opowiada o podróży noblisty i jego córki Eryki do Frankfurtu nad Menem i Weimaru w radzieckiej strefie okupacyjnej. Wyprawa staje się punktem wyjścia do filozoficznej rozprawy o winie i przebaczeniu, odkupieniu oraz to powracający motyw twórczości Pawlikowskiego o przynależności i korzeniach. Słowo Heimat, po niemiecku ojczyzna, czyli dom, Film polskiego reżysera jest absolutnie doskonały pod względem formalnym. Przemyślany jest w nim każdy plan, każdy ruch kamery. Podróż Eryki, wspaniała Sandra Hüller i jej ojca Hans Zischer odsłania dramaty życia rodzinnego Manów. Odbywa się bowiem w kontekście samobójczej śmierci jego syna Klausa. Ojczyzna jest tym samym również filmem o żałobie, podobnie jak Zimna wojna. Łączy je scena duchowej komunii oraz obecność aktorki Joanny Kulik, która powraca jako piosenkarka śpiewająca po niemiecku piosenkę o miłości. Ojczyzna to obraz pełen zadumy nad mijającym czasem i fatalizmem ludzkich losów, odsyłająca do Fausta Goethego. Mój film ukazuje ludzi z innej epoki, którzy czują i cierpią, ale nie potrafią mówić o swoich uczuciach, mówił Pawlikowski na konferencji prasowej. Moi bohaterowie stracili cały swój świat oraz, co najtrudniejsze, stracili swój dom. Zawsze chodzi o to, aby opowiadana historia odsyłała nas do naszej rzeczywistości i uczuć, wobec których czujemy się często bezradni. Na ekranie nabierają uniwersalnego wymiaru. Ojczyzna ze wspaniałymi zdjęciami Łukasza Żala i muzyką Marcina Maseckiego została przyjęta w Cannes 6-minutową owacją, stając na najczęściej wymienianym kandydatem do Złotej Palmy.

Nowa wieża Babel. Papież chce rozbroić sztuczną inteligencję. W swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas, opublikowanej w poniedziałek, papież ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją i proponuje wytyczne, by chronić jednostki i społeczeństwa. Głowa Kościoła traktuje AI poważnie. To właśnie tę kwestię papież wybrał jako temat pierwszej encykliki, którą osobiście przedstawił w poniedziałek 25 maja. 3 maja powołał też Międzynarodową Komisję do Spraw Sztucznej Inteligencji. Będzie nadzorować praktyki związane z tą cyfrową rewolucją w instytucjach Stolicy Apostolskiej oraz monitorować jej rozwój. Leon XIV podkreślił również zaniepokojenie wpływem AI na fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży oraz ich dobrostan duchowy. Podkreślił także, że należy podchodzić do tej nowości krytycznie i z dystansem, a także nauczyć się umiaru oraz dyscypliny w korzystaniu z niej. W encyklice zatytułowanej Magnifica Humanitas – Wspaniała ludzkość – z podtytułem Ochrona osoby ludzkiej w erze sztucznej inteligencji papież ostrzega przed ryzykiem zniewolenia przez technologię, która umożliwia profilowanie, przewidywanie i kierowanie zachowaniami jednostek, często bez ich pełnej świadomości. Leon XIV nie potępia postępu związanego ze sztuczną inteligencją, raczej przyjmuje go z zadowoleniem, ale podkreśla – nie możemy uważać AI za moralne naturalnie, wszak wpływa ona na wewnętrzną wolność ludzkości. Stąd apel, który z pewnością wywoła żywe reakcje. Wzywam wszystkich do zaprzestania budowy kolejnej wieży Babel, dodając jednocześnie, że należy ponownie postawić Boga na horyzoncie naszych działań, a człowieka w centrum naszych wyborów. Tę wieżę Babel XXI wieku, budowaną za pomocą sztucznej inteligencji, Leon XIV definiuje tak. Bachłochwialstwo zysku, które poświęca najsłabszych. Uniformizacja, która zaciera różnice. Dążenie do jednego języka, także cyfrowego, mającego za zadanie przetłumaczyć wszystko, a nawet tajemnicę ludzkości, na dane i wydajność. Papież wzywa, aby czasowo powstrzymać, jeśli jest jeszcze możliwość, zawrotną prędkość rozwoju nowej technologii. Podsumowuje postulat chwytliwym sformułowaniem. Należy rozbroić sztuczną inteligencję. W jego rozumieniu oznacza to, że nie wystarczy jedynie objąć jej regulacjami, ale trzeba uczynić ją przedmiotem debaty i wyrwać ją z monopolu garstki ludzi, od których decyzji zależy jej rozwój i wykorzystanie. Celem encykliki ma być globalna dyskusja w kwestii, którą Leon XIV określa jako punkt zwrotny w historii. Głowa Kościoła postuluje przyjęcie odpowiednich instrumentów regulacyjnych. Tym samym wzywa do przywrócenia regulacji roli państw przy poparciu Kościoła katolickiego w obliczu podmiotów prywatnych, często ponadnarodowych, dysponujących zasobami możliwości działania większymi niż wiele rządów. Wśród sektorów najbardziej zagrożonych niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą AI, encyklika przywołuje kwestie społeczne. Rodzina i edukacja już są dotknięte cichym wirusem, wszechobecnych ekranów i poddane sile algorytmów wpływających na zachowanie ludzi bez ich świadomej wiedzy. Poruszono w niej także problem bezrobocia i zagadnienia wojskowe. W podsumowaniu Leon XIV przedstawia kalifornijskim zwolennikom ulepszania ludzi za pomocą technologii i adeptom transhumanizmu swoją wizję społeczeństwa, opartą na chrześcijaństwie i cywilizacji miłości, kierowanej przez tajemnicę Boga, który zstępuje na naszą historię, aby ocalić nas z niewoli.
Pomimo niedawnych spięć między Watykanem a USA, które są zagorzałym orędownikiem sztucznej inteligencji, encyklika ta została dobrze przyjęta za oceanem. Wiceprezydent DJ Vance, będący praktykującym katolikiem, co nie przeszkodziło mu wchodzić w spory ze stolicą Piotrową, określił we wtorek pierwszy tekst doktryny papieża Leona XIV jako bardzo głęboki, nie odnosząc się do zawartej w dokumencie zaawalowanej krytyki amerykańskiej polityki. Zapytany przez stację NBC News oświadczył, że widział jak dotąd jedynie fragmenty i streszczenie dokumentu, ale to, co dotąd przeczytałem, wydaje mi się bardzo głębokie i jest dokładnie tym, czego należy oczekiwać od przywódcy Kościoła.

0: I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego, nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 IBM FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. Ja już dziś serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego programu, który będzie nadany oczywiście w poniedziałek o godzinie 5 po południu. Przed mikrofonem zasiądzie Bola Shen. A ja dziś życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.
1: Cóż Wam powiedzieć mam, gdy stoję znów na dróg rozstaja? I tych widzę wśród was,

krąg moc. Słyszałem rad, by z boku stać i sztorm przeczekać, lub by pochwycić wiatr.